Pijanist Svjatoslav Richter izveo je 14. preludi i fugu u fismolu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi koncert za čembalo i gudače u F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Andante prestissimo. Ewald de Meyer, čembalo, Mira Glodono, violina, Michio Kondo, violina, Lik Hisbrex, viola, Thomas Lux, violoncello i Gary Cambier, violone.